może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w poniedziałek 10 sierpnia, akurat na początek tygodnia.
2: Dzień dobry, dokładnie. Czas na kolejny F-kod, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny.
1: A jeśli już mówimy o liczbach, to wiecie, co mówi kalendarz, kiedy wita Wawrzyńca?
2: Czekaj, czekaj, coś czuję, że zaraz usłyszę suchego dowcipka.
1: Dokładnie, imieniny dziś obchodzą Wawrzyńc, Borys i Filomena. Czyli gdyby Wawrzyńca spotkał Borys, to co by mu powiedział?
2: Nie wiem co.
1: Zróbmy sobie herbatki i bez stresu, ponieważ jesteśmy na czasie.
2: No tego to się nie spodziewałem, ale przyznam, że to całkiem niezły pomysł.
1: A skoro mamy wakacje, to może porozmawiajmy o wodnych przygodach. Lato do grania w piłkę plażową nad jeziorami to idealny czas.
2: Jasne, a szczególnie jeśli można pływać na łódce, tak jak nasi słuchacze z Mazur.
1: Zgadza się, dostaliśmy od Asparow Norway miłe pozdrowienia. Widać, że na Mazurach świetnie się bawią.
2: I chłodzą się przy temperaturze około 14 stopni.
1: A w Warszawie jest około 21 stopni, więc całkiem przyjemnie.
2: Tak, tak, w Krakowie jeszcze cieplej, bo aż 23 stopnie.
1: No i w Gdańsku to zaledwie 19. Ale widzę, że słoneczko świeci.
2: Na pewno. Dobrze, że u nas wiatr wieje delikatnie, bo to świetna pogoda na wypady.
1: Dziękujemy za ten krótki F-kod. Na pewno z miłą chęcią wrócimy do Was w kolejnym odcinku.
2: Zdecydowanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
1: I słuchać Radia Synteza na pewno warto.
2: Do usłyszenia. A teraz zapraszamy na porcję świetnej muzyki. Radio

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

c'è storia gra. Oh, Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: zostają generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witajcie w ten poniedziałkowy, słoneczny dzień.
2: Tak, dzień dobry, zaraz po 14, a my mamy dla Was fajny, krótki odcinek tematyczny.
1: A na początek klasyczny dowcip. Dlaczego nie wolno rozmawiać o ulicach z wędkarzami?
2: No czemu?
1: Bo zawsze wciągają w dyskusję.
2: Niezły suchar. Ale w zasadzie kto by nie lubił wędkarzy? Mają własny klimat.
1: Zdecydowanie. A skończył się sezon urlopowy i wszyscy wracają do rzeczywistości.
2: Tak, trochę szkoda lata. Ale z drugiej strony, kto nie lubi tej magii późnego lata?
1: O, tak. A dzisiaj mamy imieniny Wawrzyńca, Borysa i Filomeny. Fajnie, nie?
2: Zdecydowanie. Warto złożyć życzenia każdemu, kto je obchodzi.
1: A co do pogody, w Warszawie mamy 30 stopni i piękne słońce.
2: A w Gdańsku, jak na morzu, tylko 20 stopni. Ale za to jest na pewno wietrznie.
1: Dokładnie. Wiatr w portach średnio trzyma, więc to idealna pogoda na rejs.
2: Tak, a nasz słuchacz z czatu, który pozdrawia z Mazur, ma na pewno miło.
1: Bardzo miło. Dziękujemy za te cudowne słowa. I dziękujemy wszystkim słuchaczom za dziś.
2: Tak, to był fajny odcinek. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
1: I do usłyszenia, a teraz pora na muzykę.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

piłka w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze, witamy w EFKOCie na antenie Radia Synteza. Dziś mamy poniedziałek, 10 sierpnia, a za oknem piękny wieczór.
2: Witam serdecznie. Trochę się rozluźniliśmy po weekendzie, co? A więc może na rozgrzewkę kawałek? Ktoś kiedyś pytał, czemu w lipcu tak ciepło? Bo wszyscy mówili, dajcie mi lato.
1: Haha, bardzo dobry. W końcu lato ma swoich zwolenników. A skoro lato, to nie możemy nie porozmawiać o wakacjach. Jakie macie plany na sierpniowe dni?
2: Ja chętnie bym się wybrał nad morze. Może jakieś żeglarskie przygody, jak ta słuchaczka z czatu, która pisze z Mazur.
1: Tak, rzeczywiście. Wspomina, że pływa łódką z przyjaciółmi. To musi być cudowne uczucie, śpiewać sobie pod żaglami.
2: Zdecydowanie. Informacje o pogodzie wskazują, że w Warszawie mamy 27 stopni. W Krakowie nawet 29, a Gdańsk, no cóż, 18.
1: Całkiem przyjemnie. Pewnie na Mazurach jest podobnie. Ciepło, słońce i ten relaks.
2: Tak, to wszystko tworzy idealny klimat na wspomnienia. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym EFKOCie.
1: Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, żeby nie przegapić kolejnych audycji. A teraz zapraszamy do dalszego słuchania.
2: Zgadza się. A teraz, uwaga, już leci kolejny utwór.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz,

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.